Narifu, chukaribu tami kianto. Antana narifu, rakufuna chimikato.